za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokę żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie, mam chłopaka, co